żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, gdzie żeś przebywała, jak na wojnie krew się moja lała, krew się moja lała. Ku, ku, ku, kukułeczko, powiedz, że mi śmiele, powiedz, że mi śmiele, powiedz, że mi śmiele.

szczerze, powiedzże mi szczerze, powiedzże mi szczerze, powiedzże mi, bo ja ciebie wierzę, bo ja ciebie wierzę. Ku, ku, ku, kukułeczko, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, powiedzże mi śmiele, w którym roku będziemy wesele, będziemy

0: idziesz, Benny? Benny, gdzie ty idziesz?
1: Ła?
0: Gdzie idziesz?
1: Ja idę do domu.
0: O, ciocie, kup mnie jednego.
1: No, no, no, no, no, moja żona mnie zabije.
0: To się boisz twojej żony?
1: You better believe it. Moja kobieta waży 350 funtów.
2: Get the girl.

0: Co, co, co, co?
1: Nie możesz chodzić! Śmiecisz daleko, śmiecisz do krzyku!
2: Patryj mnie, nie patryj mnie!
1: Ale nie wiem, Julia, patryj mnie, ty krzykaj, ty pijaku!

0: zagrajcie, everybody, live it up!
1: Było to w lesie, zima przygrywał, a taki młody ludziom zaśpiewał. A taki młody ludziom zaśpiewał. Stare panny się cieszały, jak go słyszały. Jedna drugiemu powiada, to Władziu mały. Ja wam zaśpiewam ładne piosenki. Ej, rozweselcie, chłopcy i panienki. Ej, rozweselcie, chłopcy i panienki.

miałem, gdzie się udało, to ludziom śpiewałem, gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Tak się ludzie dziwowali, śpiewaj, że dali, nawet mi do kapelusza pieniądzki kładli. W chicagowskim mieście to mnie poznali.